Nie dodam. Kiedy sam do nie do oczycia malowa, gdzie sam go wrażą, młodzie w jednym dniu sami zakrzatą. Wszyscy ciągu na niej piemy do niej do roku, to kono mam go ci, gdzie zbyt. Sinialem dzięki za złamam, bez angorby masnamy.